Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

things too.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Arizona.

thanks to Pro. Thanks to

Thanks to

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

thanks to Pro. Thanks to Pro.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Kolejne podejście najstarszego maturzysty w Polsce. Nowy mieszkaniec warszawskiego ZOO. Zjazdy absolwentów Politechniki Warszawskiej. A wiadomości przedstawi Martyna Szmołda.
1: Zaczął się kolejny sezon maturalny i wraz z nim kolejne, trzecie podejście najstarszego maturzysty w Polsce do tego egzaminu. 87-letni Józef Peruga z Kalisza po raz pierwszy maturę pisał w 2024 roku. Przygotowywał się wtedy sam tradycyjnymi metodami, ale nie udało mu się zdać. Po kolejnej, ubiegłorocznej próbie był bliski poddania się. Otrzymał też od prezydenta Kalisza honorowe świadectwo dojrzałości, ale zależy mu, by zdać prawdziwą maturę dla własnej satysfakcji. W tym roku podchodzi do matury lepiej przygotowany niż kiedykolwiek, po korepetycjach z polskiego i matematyki i pełen determinacji. We wtorek 28 kwietnia w warszawskim ZOO urodziła się alpaka. ZOO podaje, że dziewczynka ma się dobrze, poznaje świat i jest zaakceptowana przez stado. Rośnie zdrowo pod okiem matki Guanity, a jej tata to Tofik. Zwierzak nie ma jeszcze imienia. Został ogłoszony plebiscyt na najlepszą propozycję. Musi ona zaczynać się na literę S. W ramach obchodów 200-lecia uczelni w dniach 14-16 czerwca odbędzie się wielki zjazd absolwentów Politechniki Warszawskiej. Jest to okazja do spotkania się po latach, jak i uroczyste uczczenie 200-leci tradycji, pasji i społeczności istniejącej od pokoleń. Program wydarzenia obejmuje zarówno oficjalne ceremonie jubileuszowe, jak i swobodniejsze spotkania w gronie koleżeńskim. Informacje dotyczące rejestracji można znaleźć na stronie Politechniki.
0: A wiadomości
1: przygotował Albert Żdanuk.

0: Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, że na pewno każdy ma coś takiego, co go inspiruje, ją inspiruje. I generalnie, czy to będzie na przykład forma, nie wiem, zdania, live, love, love, albo keep calm and coś tam. Słuchajcie, no, carpe diem, wszystko co takiego można uznać, żeby po prostu żyć tą pełnią życia, żeby korzystać z tego, co mamy. Tego jest nieskończoność i myślę, że na pewno każdy z was też ma jakieś takie swoje powiedzonka, jakieś takie, nie wiem, no, źródła tej właśnie inspiracji. Jestem ciekawy, co byście by powiedzieli, że jakbyście traktowali motywację, inspirację, czy to się jakoś różni od siebie. Więc słucham, no słucham, no. Czy byście po prostu powiedzieli, że macie coś takiego, co was inspiruje?
1: Myślę, że na pewno wiele rzeczy mnie inspiruje, jeśli chodzi o takie frazy tudzież powiedzenia. Nie mam tego zbyt dużo, chociażby ze względu na to, że wiecie, życie powinno dawać jakąś pewnego rodzaju inspirację. Każda sytuacja codzienna, w której się znajdujemy, jest w stanie nas w jakikolwiek sposób naładować bądź zneutralizować ilością energii do działania. Nie mam jednej, jeżeli chodzi o jakieś tam moje inspiracje, to myślę, że everyday activities, że tak się wyrażę, codzienne gdzieś tam side questy, które wykonuję, jakieś powiedzmy poboczne misje, które robię, to może być coś ciekawego, ale po prostu rzeczy, którymi się zajmuję na co dzień, mogą być taką świetną inspiracją i motywacją do działania tego, aby móc rozwinąć swoje skrzydła w danej dziedzinie na pewno.
2: No, ja myślę, że podobnie jak Ignacy, też bardzo lubię tą codzienność i lubię szukać takiego szczęścia w małych rzeczach. To mnie najbardziej motywuje jakoś do działania.
0: Okej, ciekawe.
3: Nawiązując do tego, co mówiłeś, że motywacja i inspiracja, to u mnie wiele rzeczy mnie inspiruje i to właśnie, nie wiem, takich codziennych, ale bardzo niewiele jak już motywuje i to jest może taki problem. Z inspiracji to myślę, że na pewno ludzie. Bardzo lubię, nie wiem, poznawać nowe osoby, jakieś takie ciekawe persony, żeby zobaczyć, nie wiem, inne podejście do życia, że nie wiem, da się lżej żyć albo jakoś inaczej korzystać po prostu z każdego dnia. No więc myślę, że to są takie, jeżeli chodzi o, nie wiem, takie spełnianie się, a jakieś takie kreatywne bardziej rzeczy, no to nie wiem, nawet kwiatek na ulicy wyrośnie jakiś ładny mlecz i mówię, o, fajny kwiatek, ładny kolor. No.
0: No to no.
3: Zawsze coś.
0: Nie widzicie, no już mam tutaj dwie perspektywy według mnie, że mamy motywację, inspirację na życie i na część kreatywną, tak? I na pewno wspomnieliście o tym, że ta codzienność i to wszystko. Ja myślę, że to się też bardzo, nie wiem dlaczego, ale opiera na rutynie. Nie wiem, czy też macie takie uczucie, że po prostu macie jakieś takie swoje dzienne aktywności, swoją rutynę, to co codziennie robicie, co jednak mimo tego, że jest monotonne i wiadomo, no, powtarzacie to dzień w dzień, ale może to jest coś, co was motywuje, nie wiem, czy macie coś takiego, nie wiem, ciepły prysznic albo leżenie w łóżku tuż przed snem i oglądanie rolek. No wiecie, no, jestem ciekawy po prostu.
1: Tak, częściowo zgodzę się z tym, co mówisz, ale może nie oglądanie rolek i scrollowanie internetu przed spaniem, ale po prostu sam, nie wiem, moment, kiedy mogę się położyć spać, moment przed zaśnięciem jest dla mnie taką motywacją i nabieraniem energii na kolejny dzień, po to, by łapać kolejną, następną motywację do działania. Na pewno jest to jeden z czynników, który bym dał. Ponadto myślę, że nadchodzące za dwa dni moje 21 urodziny, które właśnie będę obchodził w sposób ciekawy, może i huczny nawet, zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Czekałem na słowo huczny.
1: Otóż to, tak jest. Myślę, że częściowo też, wiecie, nie ma jednej odpowiedzi tak naprawdę na to pytanie, chociażby ze względu na to, że motywacja powinna być czymś stałym, regularnym, tak? A jak wiemy, w przestymulowanym świecie pełnym overthinkingu i tego całego zgiełku znajdującego się wokół, myślę, że na pewno jest to coś, co mogłoby w części przestać jakby naszej motywacji dziennej do działania, ale również może być też czymś, co faktycznie może nam dać, powiedzmy, przemyślenia na przyszłość. Także, jak mówię, w moim przypadku urodziny, tudzież inne ciekawsze rzeczy.
2: Ja myślę, że to w ogóle taką motywację to można podzielić na, no trochę inna jest motywacja do takich rzeczy, które robimy na co dzień i do takich jakichś bardziej wydarzeń jednorazowych, takich bardziej niezwykłych, że No mnie na przykład jak gdzieś idę, na przykład idę się z kimś spotkać, idę, wyjeżdżam gdzieś, zwiedzam, to to jest raczej, to jest okazja do przeżycia jakiejś fajnej historii, do stworzenia właśnie może jakiejś ciekawej opowieści, którą potem mogę komuś opowiedzieć. A w przypadku tych rzeczy, które robię na co dzień, to tutaj już ta motywacja jest trochę inna, to bardziej na przykład w przypadku, nie wiem, grania na instrumencie czy jazdy samochodem, to jest takie doskonalenie się. I wydaje mi się, że w zupełnie innej motywacji potrzeba do robienia rzeczy na co dzień niż do pójścia i zrobienia czegoś tak tu i teraz.
0: Tak jakbyś patrzył na takie dzienne aktywności jako motywację do takiego celu, który jest oddalony w przyszłości, mówisz, tak?
2: No można tak powiedzieć, tak. No.
3: To tak, nawiązując do tej rutyny, o której wspomniałeś, to jedna rzecz jest pewna u mnie każdego dnia, że mam motywację do malowania się. Chodzi w sensie o makijaż w tym kontekście. No i w zasadzie to też mnie gdzieś tam inspiruje i gdzieś tam rysuje, jak będzie biegł dalej mój dzień, bo nie wiem, dany kolor potrafi, nie wiem, sprawić, że czuję się, nie wiem, bardziej radosna albo, nie wiem, bardziej niebezpieczna, czy coś takiego. No i na przykład dzisiaj też, nawiązując do tej pogody i że jest ten spadek słońca i tak dalej, no to też gdzieś tam odzwierciedliło się na moich malunkach, tak to nazwijmy. Także to też jakby, no to jest taka mała rzecz, nie? No bo to, nie wiem, 20 minut codziennie rano, ale nie dość, że to może zmotywować, no bo gdzieś tam muszę się podnieść, usiąść chwilę, poświęcić chwilę, no to jednak też inspiruje, no bo mówię, wyrażenie się gdzieś tam przez te kolory, nie wiem, taką kreskę czarną, brązową, tutaj takie, no, to taki inny pogląd na świat. Pozdrawiam.
0: No, słuchajcie, i to, co też tutaj trochę wspomnieliśmy, jakbyście traktowali to, że, nie wiem, no, to, co nas może motywować do tego, żeby działać dalej, to, że na przykład mamy zaplanowane bardzo daleko w przyszłości jakieś wydarzenie, na przykład jakaś impreza, jakiś koncert, jakieś spotkanie, jakaś wycieczka na przykład. I wiecie, niby jeszcze strasznie dużo czasu do tego, no ale trzeba jakoś wytrzymać, tak? Jeżeli to jest ten taki moment, na który po prostu czekamy, który da nam to taką, no, poczucie spełnienia, tak? Czy to jest też taka motywacja, żeby patrzeć tylko na jedno wydarzenie daleko w przyszłość z myślą, że dobra, robię to po to?
1: Część prawdy w tym na pewno jest, bo każda rzecz, każda wycieczka, tudzież zaplanowana na przyszłość, jedno z naszych zadań, które będziemy wykonywać na pewno, jest czymś, co może zmotywować nas do działania, do dalszego rozwoju w tym aspekcie chociażby. Ponadto może dodać też to, że będzie czymś, co faktycznie podniesie nas kolejnego dnia z łóżka, kiedy wstajemy codziennie rano i oderwać się troszeczkę od rutyny takiej, że tylko studia, ciężki dzień i będzie trudno, ale również z ciekawą atmosferą na przyszłość. Z ciekawym poglądem na przyszłość.
2: No, odległe cele zdecydowanie motywują, zwłaszcza jeśli to jest coś, na co właśnie czekamy. Często jakby, no nie do końca może to jest motywacja czasami. Załóżmy, że chcemy na jakiś fajny wyjazd pojechać, to bardziej nie jest motywacja, tylko jakoś to, jak bardzo nie możemy się tego doczekać, nas skłania do tego, żeby się przygotować lepiej na ten wyjazd, coś zaplanować, bo po prostu już chcemy przeżyć ten moment i chcemy czuć jakoś, że to się zbliża. Też dlatego wiele rzeczy robimy. Mhm.
3: To ja może odbiję piłeczkę, czy nie macie czasami tak, że właśnie jak nie możecie się czegoś doczekać, nawet tak bliskoterminowo, czyli wiecie, że dzisiaj wieczorem gdzieś idziecie, to nie macie tak, że to was właśnie stopuje, że tylko myślicie o tym, że tu będziecie, nie wiem, leżeć cały dzień, no bo nie zrobię nic, no zaraz muszę wychodzić i tak dalej. Czy to was nie stopuje?
0: Szczerze, ja tak mam raz na jakiś czas. Jak jest takie bardzo ważne wydarzenie, to na przykład dzień wcześniej, jak już po prostu wiecie, no musicie pójść spać. Po prostu was tak roznosi, że dobra, jutro wstaję i od razu działam, tak? I to jest najgorsze według mnie, no bo wiadomo, nie prześpisz nocy i potem kolejne problemy itp. I wiecie, no to się tak kumuluje. Ale myślę, że nie wiem, czy miałbym w tym momencie aż tak często, że po prostu mnie to powstrzymuje przed robieniem czegoś, bo mnie to aż tak przerasta już, wiecie, no. Zbyt nie ekscytuje.
1: Tak, częściowo na pewno zgodzę się z twoim zdaniem, Martyna, chociażby z tego powodu, że jesteśmy turbo podekscytowani jakimś wydarzeniem, które ma się wydarzyć powiedzmy kolejnego dnia, tudzież za jakiś czas i myślimy jedynie o tym, to faktycznie mogą się pojawić pewne problemy, które wynikną z tej ekscytacji powiedzmy takiej, z tego ogromnego przeładowania motywacją do działania, a warto czasami tak zwolnić trochę, zająć się codziennymi obowiązkami i wiedzieć, mieć z tyłu głowy, że tego typu wydarzenie może mieć miejsce.
2: Ja też dość często mam tak właśnie, jak Martyna mówiła, że załóżmy wieczorem gdzieś wychodzę, a zajęcia kończę na uczelni powiedzmy o 16. To dość często robię tak, że nawet nie wracam do domu specjalnie, tylko sobie znajduję jakieś zajęcie, bo wiem, że jak wrócę, to absolutnie nic nie będę robił przez te parę godzin, tylko czekał na ten moment, żeby wyjść.
0: A co powiecie o tym, że jak macie właśnie na przykład takie plany na wieczór i musicie wytrzymać cały dzień, to generalnie wszystko, co was opóźnia, mimo tego, że nadal macie dużo czasu, was strasznie irytuje na przykład, nie?
1: Czasem, niekoniecznie, ale czasem tak.
0: Ale rozumiecie, o czym mówię, nie?
1: Tak jest.
0: I generalnie ja mam wrażenie, że to się zbliża po prostu do takiego punktu kulminacyjnego, gdzie po prostu wszystkie te nasze emocje schodzą i jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być i w sumie spoko, jakby. Albo będziemy tacy rozemocjonowani, albo w idealnym stanie, albo po prostu będzie rozczarowanie, no nie wiem.
3: No ja myślę, że to i tak jest lepsza sytuacja, jak właśnie tak, nie wiem, siedzimy, znosimy prawie jajko z niecierpliwości.
0: Dobrze powiedziane.
3: No, niż jak jest na odwrót, czyli mamy coś ważnego wieczorem i w ciągu dnia mamy też strasznie dużo rzeczy i zaczynamy się stresować, bo zaraz się nie wyrobię, tu coś się spóźnia, tutaj nie wiem, nie idzie tak jak trzeba było, więc są dwie strony medalu powiedzmy w tym wszystkim.
1: Na pewno myślę, że są dwie strony medalu w sytuacji, kiedy faktycznie jesteśmy czymś mocno podekscytowani, mamy w sobie wiele pozytywnych emocji przede wszystkim i mamy w sobie taką radość, że nie możemy myśleć o innych sferach i faktycznie to ma dwie strony, bo z jednej strony tak, jest okej, w porządku ze względu na to, że możemy spędzić w ciekawy sposób czas i tym podobne, ale na pewno troszeczkę może psuje to nastrój danego dnia.
0: No dobra, słuchajcie. Co myślicie generalnie o afirmacjach i manifestowaniu czegoś? Czyli właśnie takie typowe carpe diem.
3: Slay.
1: Performative mail.
0: Performative mail, okej. Okay. Hot take, ale dlaczego?
1: A wiesz, chociażby uważam, że warto celebrować, warto manifestować wszystkie swoje jakieś tam sukcesy, ważne wydarzenia w swoim życiu. Załóżmy, że jesteśmy fanami danego zespołu, tak? I wiemy, że jest to nasz ulubiony zespół i powiedzmy znajdujemy się, wyobraźcie sobie, przenosimy się teraz z naszego studia na warszawski Torwar. Jedna z ogromnych hali w ogóle koncertowych w Polsce. Ciekawostka, Torwar odnosi się tego, że to jest Torwar, jakby Tor Warszawa, a jest Tor Poznań na przykład. I to mi ktoś sprzedał ciekawostkę ostatnio, gdzie faktycznie tego typu wydarzenia miałyby miejsce w różnych miastach i to się od tego odnosi tak w ramach małego gdzieś tam wtrącenia. Ale na pewno dodałbym też to, że jeżeli wiecie, jesteśmy w danym miejscu i jest coś nam zależy na czymś, to warto na pewno przenieść się tymi emocjami i wiedzieć, że to będzie szło w taką stronę, jaką powinno.
2: Manifestacje to jest dość ciekawy temat, bo Ja nie uważam za bardzo, że one działają, no na pewno nie działają w jakiś magiczny sposób, że jak coś zmanifestujemy, to się stanie.
0: Okej, kolejny hot take.
2: Ale jednak dość duże znaczenie tak w sumie w większości sytuacji ma to, jakie my mamy nastawienie do czegoś. I w momencie, jak się nastawimy na ten jakiś pozytywny przebieg jakiejś sytuacji, czy na to, że No, nastawimy się na coś ciekawego, dobrego, to podświadomie będziemy działać tak, żeby to rzeczywiście doszło do skutku.
3: Okej. To ja jako powiedzmy naczelna manifestująca

0: ale chodzi o to, że jak mamy tą taką świadomość, że coś nam pomaga, no to może faktycznie podświadomie to nasze nastawienie się zmienia i idziemy do przodu. No ale gdzieś tam powiedzmy, żeby sobie nie psuć tej całej zabawy, jest w tym trochę takiej magii. Może naiwnie, ale nie wiem. Ja uważam, że warto. Warto sobie gdzieś tam, nawet to jest takie po prostu stawianie celi, nie? Że chcę osiągnąć to i to. Nie wiem, zapiszę sobie na kartce, owinę kamieniem i jest super.
1: No dobra, no czyli to jest motywacja, tak?
0: No tak. Tak,
2: tak, prawda. Tak szybko dodam jeszcze, że picie macze, słuchanie ulubionej muzyki. Studiujesz muzyki z winyla, bądź powiedzmy własnej muzyki albo czytanie książek, również może być ciekawym hot take'iem na manifestowanie swoich własnych potrzeb. To jest jedna z bardziej istotnych rzeczy. To bym dodał na pewno. I oczywiście warto manifestować swoje własne potrzeby, bo nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiemy, kiedy one się spełnią. A jeżeli mamy jakieś zainteresowanie faktycznie na czymś zależy, to będzie jedna z lepszych w ogóle gdzieś tam powiedzmy sytuacji do wykonania. To będzie bardzo, bardzo polecam każdemu manifestować własne potrzeby, bo to jest coś, czego nikt nam nie zabierze.
1: No wiecie co, ja bym tak dodał od siebie na ten temat manifestacji, że ja czasami po prostu coś się działo w moim życiu i sobie po prostu, nie wiem, mówiłem live, love, love, nie? I po prostu szedłem dalej. I wiecie, no nie może chodziło tutaj o jakąś krytyczną albo tragiczną sytuację, ale po prostu w życiu się dzieją różne rzeczy i co jest złego w tym, żeby sobie powiedzieć tak, żyj, śmiej się i kochaj, no. To jest po prostu jedyne, co człowiek potrzebuje. Ignacy, załamujesz się, ja nie wiem.
2: Jest wszystko w porządku, tak to ja się załamuję. Bardzo, bardzo dobrze ujęte to, co powiedziałeś.
1: No dobrze, dobrze. To
2: warto żyć, live, love, love. Ewentualnie keep calm and do other stuff.
1: Dobra, to co byście dopowiedzieli do swojego keep calm? Keep calm and...
0: Stay hydrated, queen.
1: Okay.
2: Keep calm and drink matcha.
1: Okay.
3: Keep calm and tworzyć historię. Może.
1: Słuchaj, no dzisiejsza noc może być jak film, ale czy jesteś gotowy, żeby się nim stało?
2: Wspaniała noc? No,
1: no tak tylko mówię, no.
2: Wszyscy wiemy, co się wydarzy dziś po godzinie 20.
1: Keep calm and listen to radioaktywne.pl.
0: To jest
2: klasa sama w sobie.
1: Dobra, słuchajcie. Nie ma co ukrywać, myślę, że każdy ma jakieś gorsze chwile czasami. To powiedzcie mi, co robicie, żeby się właśnie tak podnieść na duchu? O ile to jest taka motywacja albo inspiracja?
0: Słucham Taylor Swift i płaczę do poduszki. Wtedy jest od razu lepiej, okay. Naprawdę.
1: Hot take. A do czego?
0: Bo to chodzi o to, że wiesz, posłuchasz kogoś...
1: Nie chcesz i... jakie piosenki na przykład, nie?
0: A, ojej, czekaj, to ci powiem.
2: Sabrina Carpenter Espresso.
0: Nie, to nie ten kaliber.
1: To nie ten,
2: nie temat, ten kaliber.
0: Nie, nie, ale cały album Folklore oraz Evermore, siostrzane albumy.
2: Taylor Swift.
0: Tak. I po prostu wchodzisz, klikasz This is me trying w momencie, gdzie czujesz się, że wszyscy są przed tobą, wszystkim super idzie, a ty zawalasz na każdym kroku. Słuchasz tego, płaczesz, też mówisz sobie, że spadło się na tył i tak dalej. Polecam. No.
2: Słuchajcie, Angelina. Nie, no, może nie ten album, aczkolwiek Hennessy and Cedar, cały ten album.
1: Okej, spoko.
3: No jak gdy muszę się jakoś tak podnieść na duch, przemyśleć coś, to siadam sobie w nocy do samochodu, puszczam muzykę.
2: Hot take.
1: Okay, i jadę. Zajebiste.
3: To jest według mnie najlepsza metoda.
1: A gdybyś miał taką impulsywną myśl, żebyś, wiesz, skręcił mnie tam, gdzie trzeba, no... Nie, aż tak.
2: Raczej nie.
3: Nie widzę takiej możliwości.
1: No dobrze, to bardzo dobrze.
2: Zależy, jakim autem jedziesz też, wiesz, bo to ma znaczenie. Jeżeli wodzisz się własnym, prywatnym samochodem z manualną skrzynią biegów, wiesz, że musisz cały czas zmieniać biegi, to też może ci pomóc.
3: Tak, to ma takie terapeutyczne.
1: No.
2: Jazda na to po Warszawie jest wspaniała, słuchajcie.
0: Michał, a u ciebie?
1: No właśnie chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy wam coś mówi takie imię jak Will Mahoney.
2: Niekoniecznie.
1: Albo taki użytkownik na Instagramie, który się nazywa DJ Boner Boy.
2: Okej, kojarz teraz tak.
1: To jest taki gość, który jest po prostu, no nie wiem czy jakimś Nepo Baby czy coś, ale takim creative director z Nowego Jorku, który ma taką aurę i taki swag, że nie da się tego powtórzyć według mnie. I on robi takie filmiki, które stawia raz na 5 miesięcy na przykład, gdzie mówi tak. Zaczyna od jakiegoś takiego śmiesznego żartu, potem mówi, że jesteśmy tutaj,

0: robimy to, robimy to. I potem mówi, że ma wywalone w takich ludzi jak David Goggins, że wywalone w Andrew Tate'a, że on nie będzie brał zimnego prysznica, on weźmie ciepły prysznic. I wiecie, i ja miałem coś takiego momentami, że po prostu sobie odpalałem te filmiki i szedłem dalej w życie, nie? I to mi dawało całą siłę, jaką potrzebowałem.
1: Motywację.
0: Tak. I to jest po prostu, nie chcę mówić, że to jest to, do czego dążyłem, ale to było coś takiego, co bym chętnie robił w życiu, gdybym mógł. Bycie po prostu takim, wiecie, no, wysłagowanym typkiem, który ma nie wiadomo skąd pieniądze i żyje, nie? Ale jeżeli ktoś tak może, to bardzo dobrze, cieszę się z ich szczęścia. Mogą się podzielić z nami, to słuchajcie, no, byśmy też sobie chętnie tak się pobawili. No ale wiecie, inspiracja inspiracjami. Ja myślę, że mnie na pewno inspiruje przychodzenie do radioaktywnego.
1: Hot take?
0: To nie jest hot take, to jest prawdziwe gówno, że tak powiem.
1: Real shit.
0: Real shit, no. I że tak powiem, no nie wiem, czy też tak macie, że na przykład, dobra, dzisiaj jest czwartek, dzisiaj jest dzień, kiedy muszę przyjść do radia na aktywację. I czy was to cieszy, czy nie cieszy? No nie, no nie mówię, że nie, raczej się nie przyznacie, że nie cieszy, ale...
1: Bardzo cieszy.
0: No wiecie, no ja mam wrażenie, że radio jest fajne. I tyle. I cieszę się, że mogę tutaj przychodzić i niezależnie co, znajduję ten czas, żeby ogarnąć wszystko, co trzeba i żeby się tutaj pojawić. Słuchajcie, no jak miałem ogłosić, co wam miałem ogłosić wczoraj, to się tak cieszyłem, że nie mogłem się doczekać, aż wyślę tą wiadomość i się zdarzyło, no.
1: Słowa się rzekły.
0: Słowa się rzekły. No to słuchajcie, no myślę, że się wszyscy zgadzamy. Lubimy się inspirować nawzajem też oczywiście.
2: Prawda.
0: Kiedyś możemy też poruszyć temat inspiracji kreatywnych, co nas inspiruje do tworzenia na przykład, ale to może na kiedy indziej. Więc
1: creative director, creative director, white boy.
0: White boy, no. Słuchajcie, no. Jeszcze parę rzeczy przed nami. Kartka z kalendarza i wreszcie nasze nowe wyjście stałe, a w międzyczasie trochę gorzej od Kaisera.

Jakoś tak jest, że nawet jak jest git, to i tak zimą czuję się trochę gorzej. Węglowy filtr i kolejny spliff. Powiedz, czy w końcu mi to coś pomoże. Długi mój cień i krótki dzień. Nie widziałem, kiedy zaszło słońce. Nie myślałem o tym, czy jest mi dobrze. Ciągle młyn, bo muszę żyć godnie. Ciągle dym, w nim się czuję swobodnie. Chociaż czasem zamuli, mógłbym wśród ulic tych chodzić na oślep. Mógłbym dorosnąć, ale robię unik. Powiedzieli, że mam umysł, ale nie chciałem więcej już od tamtych ludzi. Chyba wiedziałem, że knuli. Chyba nieważne to wszystko, dopóki się budzisz naprawdę. Co dzień gonię sen, ale nie myśl, że kiedyś zasnę. Mogą snuć swoje baśnie, widać skutki, widzą raczej niewyraźnie. Kolejny dzień i kolejny zakręt. Jak zboczę lekko, to się prędko skapnę, nieważne. Zobaczyłem ją i zrobiło mi się fajnie. Chyba już lepiej jest niż było dawniej. Chyba już lepiej.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 7 maja 2026 roku. Imieniny obchodzą Róża, Gizela, Florian, August, Domicela i Ludmiła. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. 7 maja w 1429 roku Joanna d'Arc poprowadziła wojska francuskie do zwycięstwa pod Orleanem. Przełamanie oblężenia miasta stało się jednym z najważniejszych momentów wojny stuletniej i symbolem francuskiego oporu. Tego dnia w 1915 roku niemiecki okręt podwodny zatopił RMS Lusitania u wybrzeży Irlandii. W katastrofie zginęło blisko 1200 osób, a wydarzenie znacząco wpłynęło na zmianę nastrojów wobec Niemiec podczas I wojny światowej. 7 maja w 1945 roku w Reims podpisano akt bezwarunkowy kapitulacji Niemiec. Dokument zakończył działanie wojenne w Europie i oznaczył faktyczny koniec II wojny światowej na kontynencie. A kartkę z kalendarza przygotował Ignacy Kozak.

Dwa tygodnie temu wspominałem o tym, że wychodzi nowy album Birds of Canada, a dzisiaj wyszły dwie piosenki, która się nazywa Introit, czyli tak naprawdę intro, i druga to Prophecy at 1420 MHz, cokolwiek jak to przeczytać, nie obchodzi mnie to. Mi się bardzo podoba, więc wam też puszczę, trwa niestety 5 minut, więc się pospieszymy. Może najwyżej wyłączymy w trakcie, zobaczymy, więc słuchajcie. Birds of Canada, już na koniec tego miesiąca wychodzi album, więc zobaczymy co wyjdzie. Po 13 latach aż, więc jestem ciekawy. Proszę bardzo.

Sure.

0: pogadamy. Dobra, słuchajcie. Ignacy, jakie miałeś pytanie, że która piosenka?
1: Tak, bo wiecie co, podczas, w trakcie lecenia tego, kiedy ten, słuchaliśmy ten jingle, leciał z jeden fragment tam, to był Wu-Tang Clan prawdopodobnie miałem. Tak, to Scream, piosenka Scream, tak, Wu-Tang Clan. Okej, okay, o to miałem na myśli, przypomniałem.
0: Wszystko jasne, no.
1: Tak, to miałem
0: słuchajcie,
1: na myśli. Słuchajcie,
0: tak brzmi intro i podkład do naszego nowego wyjścia stałego. Na razie chyba się zapowiada fajnie, nie? Kiedyś rozmawialiśmy na jednej dyskusji, jak jeszcze był Stasiek z nami, na temat samplowania generalnie. No i nie wiem, czy domyślacie się, o co chodzi, czym jest samplowanie. No chyba wiecie, nie? Że bierze się piosenkę, wycina się jej kawałek, przerabia albo nie i tworzy się taką nową muzykę. Jest to bardzo popularne w hip-hopie generalnie, ale też nie tylko. I stwierdziłem, że będzie fajnym pomysłem, żeby każdy się angażował w taki sposób, że wybierze sobie nawet swojego ulubionego artystę, który może kiedyś go samplował. No i będziemy sobie puszczać nawzajem muzykę i zgadywać na przykład albo po gatunku, albo po artyście, albo generalnie czegoś spodziewać. I słuchajcie, ja przygotowałem na nasze pierwsze, że tak powiem, co to za sample, bardzo ciekawe wejście, bo nawet bawiłem się w Abletonie, żeby przygotować edit.
1: Ableton?
0: Tak. I słuchajcie, nie wiem, jaka to przyjmie formę, więc będę teraz freestyle'ował. Pomyślimy, ale powiem tak, generalnie piosenka, która została samplowana, jest to Ray J z piosenką One Wish. Nie wiem, czy kojarzycie takie imię, jest to generalnie taki piosenkarz R&B, taka legenda w sumie. I po prostu do tej piosenki, którą wiadomo, no, dostaliśmy w ostatniej formie, wzięto a cappella, którą generalnie pocięto, więc Łukasz, poproszę cię, żebyś odpalił jacka. I mam nadzieję, że będzie słychać. Ups, słuchajcie, sekundę. Okej, okay, teraz. Jest to pocięte generalnie. To są fragmenty tego akapeli, którą wzięto do tej piosenki. I generalnie no, to są tylko słowa. Wzięto do tego jeszcze soundtrack z Metal Gear Solid, czyli gry wideo. Brzmi to mniej więcej tak. Takie, wiecie, ambienty, nie? Można się domyślić już, w jaką stronę to idzie. Czyli będzie to chyba, no, coś elektronicznego. I że tak powiem, biorąc to razem z tym wokalem, który został pocięty i zmanipulowany dźwiękowo. Tak jakby
1: zmodyfikowany.
0: To, tak, tak. Dobrze powiedziane, Ignacy. Brzmi to mniej więcej tak, więc wam puszczę, jak to brzmi. Tak jak to odtworzyłem, nie? Jestem ciekawy, czy mi się też dobrze udało. Bo puszczę wam na koniec też z całością. No, jakoś idzie.
1: Brzmi jak mocne trapy. Mocna muskulowa produkcja.
0: Wiecie, no, trochę brzmi abstrakcyjnie, ale... jeszcze z perkusją. O. Coś takiego generalnie. Teraz słuchajcie, piosenka się nazywa Burial, Archangel od Buriala. I nie wiem, czy kojarzycie, kto to jest Burial.
1: Tak.
0: No jest to taki dubowy artysta, który umie muzykę. Umie. I to jest jego najbardziej popularna piosenka. I no niestety nie jestem aż tak dobry jak on, żeby odtworzyć tę piosenkę, ale tak to brzmi w oryginale. I słuchajcie, no. Myślę, że jak tam pierwszy... co to za sample? Myślę, że fajnie brzmi. Mam nadzieję, że będziecie mieli inspirację do tego, co wybierać, co grać i droga przed nami, no. Nie wiem, czy myślicie, że to jest jakoś ciekawe zrobione, że tak pocięto tekst, żeby zrobić nową baladę tak naprawdę, nie? Jakieś zdanie?
1: Tak, oczywiście uważam lekko. Mógłbym prosić lekko panie realizatorze o przyciszenie. Wpadł? O, dziękuję bardzo. Tak więc chciałbym powiedzieć pewno, że samplowanie jest czymś wspaniałym. Żeby na to, że sam zajmuję się produkcją muzyki i samplowanie nie jest mi obce, bo korzystam z samplowania bardzo często, tworząc różnego typu podkłady, głównie hip-hopowe, bo wszyscy wiemy, muzyka hip-hopowa sporo w wielu sferach opiera się na samplowaniu. Na przykład, wiecie, utwory takie z, powiedzmy z nowej szkoły, gdzieś tam z współczesnego rapu, taki utwór Whoopty od takiego rapera CJ on się nazywa. I powiedzmy utwór, który został samplowany, jest to arabska ballada pod tytułem Sanam Re. że też w ramach ciekawostki warto wspomnieć, że jest to samplowanie z czymś wspaniałym. Artysta Burion, chciałem powiedzieć, jest również mi znany. Wspaniały artysta, świetny człowiek, to jest jego faktycznie najbardziej rozpoznawalny utwór. Bardzo polecam każdy.
0: No to słuchajcie, no. Na przykład myślę, że będzie dużo się do inspirowania, nie wiem, z typowych piosenek rapowych na pewno. Tak jakbyście chcieli czegoś szukać na szybko. Dużo też na przykład myślę piosenek typu House na przykład, prawda? Że jakieś tam wokale są zapożyczone. Więc mam nadzieję, że wymyślicie jakieś fajne rzeczy. I będziemy kombinować dalej ten temat. Forma tego wejścia stałego zostanie ustalona. Jak macie jakieś sugestie, to słuchajcie, no. Wszystko przed nami.
1: Sugestii nie mam, aczkolwiek przepraszam, że się wetnę w zdanie, bo przypomniało mi się utwór, który leci w trakcie jingla i ten, o który pytałem. Chodzi oczywiście o utwór legendarnej grupy hip-hopowej Wu-Tang Clan. Chodzi o utwór Cream i utwór, który został wykorzystany do podkładu tego utworu, to jest utwór As Long As I've Got You z piosenki Charmels, powiedzmy, to jest jazzowy zespół, tak? Soulowy z lat 60. w Stanach Zjednoczonych, czyli faktycznie bardzo mocna inspiracja. Bardzo, bardzo znać.
0: No dobra, no to słuchajcie. Posłuchamy jedną piosenkę i się pożegnamy, tak? Dobra, no to przed nami jeszcze Zimno od Magda Klus.

0: Dobra, słuchajcie, no myślę, że to był fajny pierwszy raz, kiedy się widzimy w tym maju. Robi się coraz ciepło, więc z tym się też wiąże to, że będziemy mieć dużo energii, dłuższe dni i wszystko z tym związane.
1: Więcej czasu.
0: Pogadaliśmy o inspiracji, pogadaliśmy o innych tematach i ja się z wami mogę już żegnać. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Mówiłem ja, Michał Krupa, a ze mną była dzisiaj Martyna Szmałda.
2: Do usłyszenia.
0: Albert Zdanek.
3: Do usłyszenia, miłego wieczoru.
0: Ignacy Kozak.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: I Łukasz Sierata.
4: Do usłyszenia.
0: No i zakończymy dla was piosenką Starman od Johna Dolmayana. No.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapewne się możecie domyślać, jeśli wiecie, gdzie byłam ostatnio, no to opowiem o koncercie Erika Claptona w Budapeszcie, a też przygotowałam porcję muzycznych nowości. Jeśli natomiast macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym. No i w sumie witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A skoro tak, no to zaczynamy od relacji z koncertu Erika Claptona. Był on w środę w zeszłym tygodniu, jak dobrze pamiętam, w Krakowie i od znajomych słyszałam, że naprawdę fantastyczny koncert. No i w sumie mogę to potwierdzić, ponieważ no ja kilka dni później miałam niezwykłe szczęście go zobaczyć w Budapeszcie i naprawdę to był jeden z takich, można powiedzieć, koncertowych marzeń, żeby zobaczyć tak zwanego klasyka bluesa. No bo ja tych bluesmenów to lubię, a że część bluesmenów, których zawsze bym bardzo chciała zobaczyć, już niestety z nami nie ma i grają w największej orkiestrze świata, no to jak widzę jakieś opcje na temat po prostu koncertów właśnie tych, można powiedzieć, artystów, no zabrzmi to źle, ale troszeczkę starszych albo starej daty, no to właśnie się staram w nich uczestniczyć, bo w sumie nigdy nie wiadomo, kiedy, czy to nie była ta ostatnia szansa. No już przyznaję, że miałam taką sytuację kilka lat temu, że przez chwilę myślałam, żeby pojechać na Jeffa Becka do Pragi, no ale później z tej opcji zrezygnowałam, no i już się później okazało, że nie jestem w stanie go zobaczyć na żywo, no bo zmarł kilka miesięcy później po tym koncercie. No ale teraz wracamy do Erika Claptona. No, naprawdę powiem szczerze, że słyszałam różne opinie o jego koncertach, zanim w ogóle się na niego wybrałam. Na początku myślałam, że chyba się nie wybiorę, no bo znajomi, którzy kiedyś gdzieś byli, to mówili, że raczej wypada słabo na żywo. No ale przyznaję, że na tej trasie wypadł naprawdę fajnie. Zagrał swoje najnowsze hity i zagrał też oczywiście kilka coverów, które, że tak powiem, też nagrał na swoich płytach. A jednym z pierwszych utworów to było I Shot the Sheriff i teraz go posłuchamy.

Eric Clapton, I Shot the Sheriff to jeden z pierwszych utworów w pierwszej części tego koncertu. Pierwsza część koncertu to była taka, można powiedzieć, electric. Później była część acoustic, a później znowu było electric. No ja powiem szczerze, że już się zaznajomiłam z setlistą kilka dni przed tym koncertem. No a skoro tak, no to już wiedziałam, jakiego utworu nie będzie, czego bardzo żałuję, bo liczyłam na to, że usłyszę River of Tears. No ale za to usłyszałam inne kawałek, który w sumie też jest dla mnie ważny, czyli Tears in Heaven. Co prawda w takiej wersji troszeczkę zaskakującej, przyznaję, bo ja jakoś go bardzo kojarzę z takiego, można powiedzieć, dość rozbudowanego instrumentarium, a tutaj zaproponowano wersję akustyczną. W sumie podobnie też było z Leilą, która także właśnie wylądowała w tym akustycznym secie. I dla mnie to było dosyć też takie ciekawe doświadczenie, bo pamiętam, że chciałam, żeby właśnie ta Leila wybrzmiała i mieć jej fragment gdzieś tam na pamiątkę. No ale na początku tak słucham tego wstępniaka do Leily i mówię sobie, że coś mi tu nie pasuje, coś tu nie gra, a tu się okazało, że te najsłynniejsze riffy gitarowe Leily to tak naprawdę były poprzedzone taką, można powiedzieć, prawie minutową improwizacją. I to było dosyć też ciekawe, no tak jak już mówiłam, koncert dobry, dużo też właśnie było takich improwizacji, że nie zawsze dało się tak za pierwszym razem rozpoznać utwory, które tak naprawdę dla mnie były dość dobrze znane. Też warto wspomnieć o tym, że oprócz Erika Claptona na gitarze, on miał oczywiście swój zespół i można powiedzieć mini chór gospelowy składający się z dwóch pań. No i to też dodawało mocno klimatu i dzięki temu pewnie można było właśnie wykonać kompozycję I Shot the Sheriff, no bo jak wszyscy słyszeli, to tak brzmi troszeczkę. Tam Eric Clapton jest, że tak powiem, śpiewa w duecie z, można powiedzieć, takim gospelowym chórem i to też było widać, że chcieli to w pewien sposób odwzorować. Co prawda, no wiadomo, to nie był wielki gospelowy chór, gdzie nie było nam 30-40 osób, ale też było, ale no te dwie osoby zdecydowanie dały radę. No powiem tak, po każdym utworze Eric Clapton otrzymywał naprawdę wielkie brawa, ale też absolutnie zasłużone. No i ja powiem, że prawie mi się troszeczkę uroniła łaska, jak zagrał Tears in Heaven, bo jednak to jest kompozycja, na którą ja zawsze głosuję, jak jest top wszechczasów w Nowy Rok, bo to zawsze staram się, żeby w tych swoich 120 paru utworach i czy iluś utworach ta kompozycja się znalazła, no bo historia tego utworu też jest bardzo przejmująca, no ale nie będę jej teraz tu dzisiaj przytaczać, ale utwór z największą przyjemnością Wam dzisiaj zaprezentuję. A wiem, czego nie słucham.

Eric Clapton. Eric Clapton, Tears in Heaven, no to to była kompozycja, która mi się naprawdę bardzo podobała podczas tego koncertu. Jedna z takich naprawdę fantastycznych opcji, jeśli chodzi o ten koncert i jeden chyba z tych najważniejszych utworów. No a my teraz przechodzimy dalej, no bo chciałabym zagrać jeszcze kompozycję z drugiej części Electric, którą ja w sumie bardzo lubię, chociaż ona tak naprawdę nie jest kompozycją Erika Claptona. Jest to kompozycja Cocaine, którą on też zagrał i ja pamiętam, że mi ten utwór się od wielu, wielu lat bardzo, bardzo podoba, no ale w oryginale wykonywał go J.J. Cale. No i tutaj nie byłam w sumie zaskoczona tym, że on wybrał ten utwór do setlisty swoich koncertów. Nie wiem, czy na poprzednich trasach koncertowych on grywał tę kompozycję, czy nie, ale z kolei cieszyłam się, że mogłabym ją usłyszeć. Jeśli chodzi o Erika Claptona, to chyba nadal gdzieś jest w trasie koncertowej, bo z tego co pamiętam, to jest w maju, więc może jeszcze ktoś z was się wybiera do innych miast. Chociaż pewnie jak był w Polsce, no to wszyscy starali się, żeby zobaczyć go w Krakowie. No ale też czasem niektórzy wiem, że jeżdżą za granicę specjalnie po to, żeby kogoś zobaczyć, bo na przykład nie do końca lubią jakieś miejsce koncertowe, które w Polsce jest dosyć popularne, ale nie wszyscy za nim przepadają. No ale akurat jeśli chodzi o Tauron Arenę, w której on wystąpił, to raczej według mnie i według wielu osób, które chodzą regularnie na koncerty, jest to jedno z lepszych takich koncertowych miejsc na mapie Polski. Posłuchamy teraz Cocaine.

To tyle, jeśli chodzi o, że tak powiem, relacje z koncertu Erika Claptona, a my przechodzimy teraz do nowości. Co prawda ta nowość, którą chciałabym wam teraz zaprezentować, jest nieco, można powiedzieć, stosunkowo stara, ale przyznaję, że na poprzedniej audycji, jak wracałam po długiej przerwie, ta płyta mi się absolutnie nie zmieściła, a jest to jedna z lepszych płyt tego roku i to jest akurat polska płyta. Jeden z moich, można powiedzieć, żeby nie, albo w sumie praktycznie mój ulubiony polski zespół, czyli Cheap Tobacco, wydali właśnie swój ostatni album studyjny w lutym, Wschody i Zachody. Akurat na koncert w marcu w Warszawie niestety nie udało mi się trafić z różnych przyczyn, no tam było naprawdę się dzieje, że tak powiem, działo się sporo w tym miesiącu, więc nie udało mi się trafić na ten koncert w Warszawie, więc muszę poczekać, aż wrócą. Wiem, że jutro występują w Krakowie, więc jak ktoś może z Krakowa słucha, no to możecie się wybrać. Nie pamiętam niestety nazwy klubu, ale na pewno znajdziecie to gdzieś w internecie. I z tego co wiem, bo widziałam, że Natalka wczoraj pisała, że jeszcze bilety są, chyba 80 zł, więc możecie się wybrać. Bardzo, bardzo polecam. Pamiętam, że byłam na ich koncercie powiedzmy kilka lat temu, to chyba było 2 czy 3 lata temu, ale nie do końca. I pamiętam, że doskonale go wspominam, też na pewno relacjonowałam go tutaj na antenie radioaktywnego, ale teraz właśnie w tym roku czekam, aż wrócą do Warszawy, może się uda jesienią. No a myślę, że teraz warto zaprezentować. Co ciekawe, jeśli chodzi o płytę Wschody i Zachody, no to jest to album, który jest zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Jest też piosenka Lonely, którą śpiewa, że tak powiem, śpiewa Robert. No a dzisiaj wybrałam dwie kompozycje, czyli Serce i Wschody i Zachody. W Serce i Backdoor, przepraszam.

Cheap Tobacco z nowym utworem Backdoor z płyty Wschody i Zachody, która ukazała się 26 lutego. I powiem wam, że to jest jedna naprawdę z lepszych płyt tego roku. Żałuję, że wtedy, kiedy ona się ukazała, akurat nie miałam okazji się z nią zapoznać, aczkolwiek z nią jej zaprezentować, bo zapoznać się miałam okazję, ale uznałam, że to jest na tyle sensowne, że tak powiem, żeby to do tej płyty wrócić, że zdecydowałam się na prezentację właśnie tych dwóch utworów dzisiaj. Jutro, tak jak już mówiłam, koncert w Krakowie, klubu nie pamiętam, ale na pewno możecie sobie to znaleźć gdzieś w internecie. No a skoro tak, no to lecimy dalej. I tym razem też mamy kolejną artystkę, która też niebawem, bo dokładnie we wtorek 12.

tego 12 maja wystąpi na Torwarze. I to jest artystka, której płyta ukazała się dwa dni... Nie, przepraszam, w ostatni piątek, 1 maja. Artystka nazywa się Tori Amos i wydała płytę In Times of Dragons, która naprawdę mi się bardzo spodobała. Jest to dosyć spokojny album, ale w sumie wszystkie zabiegi, które Tori stosuje przy nagrywaniu swoich płyt, no to zdecydowanie na tym albumie się znalazły. I tak naprawdę jak przesłuchałam ten album, to uznałam, że na przykład bardzo charakterystyczny dla niej dźwięk pianina to zdecydowanie tam bardzo często występuje. W pewnym momencie jeden z utworów, ale nie pamiętam, który, chyba go dzisiaj nie zagram, skojarzył mi się z kompozycją Crucify i liczę, że może się uda, żeby ona ją zaprezentowała na żywo na Torwarze. Co prawda ja już ją chyba raz słyszałam, bo jak... No już dobrze, chyba z 10 lat temu to był album, no z 10 lat temu to chyba już będzie, bo to był chyba rok 2016, jak ona wystąpiła w sali kongresowej. No i skoro, i pamiętam, że to był jeden z lepszych, że tak powiem, koncertów, na których byłam w tamtym okresie. I wtedy to było tyle ciekawy koncert, że ona przyjechała do Warszawy sama i była tylko z pianinem. Z tego co wiem, na tej trasie koncertowej zabrała zespół i chyba jakiś taki też, można powiedzieć, chór gospelowy. No i zobaczymy, jak to wszystko brzmi. No oczywiście zobaczą ci, którzy będą na tym koncercie, łącznie ze mną tak naprawdę. No ale wiem też od znajomych, którzy chyba byli gdzieś w Wielkiej Brytanii, jak dobrze pamiętam, no to też bardzo im się podobał ten koncert. A teraz po prostu zostawiam was na najbliższe 10 minut, myślę, że Tori Amos.

Toriemon's Tempest. No i tutaj właśnie znalazłam to pianino, które troszeczkę mi przypominało jeden z moich ulubionych jej utworów, czyli Crucify. No i mam nadzieję, że i Tempest, i Crucify będą na setlistach. Akurat na jej setlisty, mimo że trasa już się zaczęła, to nie znam jeszcze dokładnie setlisty, ale myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni ją na pewno sprawdzę, ale z tego, co gdzieś znajomi mówili, to że właśnie sporo utworów z nowej płyty się pojawia. W sumie nie jest to niczym nadzwyczajnym, w sumie jest to trasa promująca właśnie to wydawnictwo. Co ciekawe, ci, którzy chyba byli na kwietniowych koncertach, no to mieli okazję troszeczkę usłyszeć przedpremierowo ten album. Też wiem, że były organizowane międzynarodowe, w różnych krajach były organizowane odsłuchy. Akurat chyba z 30 kwietnia to chyba było w Trójce. Może ktoś był? Dajcie znać, jeśli byliście i jak też odbieracie tę płytę, bo ja ją tak przesłuchałam. Na początku sobie ją, przyznaję, włączyłam na rowerze. No nie jest to rowerowa płyta, no ale ją tak przesłuchałam i uznałam, że naprawdę jest to dosyć ciekawy album. No a Tori formę trzyma, no i mam nadzieję, że koncert na Torwarze też będzie fantastyczny. No a my przechodzimy do chyba największego zaskoczenia ostatnich tygodni. No bo nagle, troszeczkę jak Filip z Kolumbii, wyszło, że The Rolling Stones opublikowali nowy utwór. To się zdarzyło chyba w ostatni... Jakoś chyba w tym chyba we wtorek, jak dobrze pamiętam, po godzinie 18 to się wydarzyło. Opublikowali w zasadzie dwa utwory, no i zapowiedzieli nowy album studyjny. Bardzo też ciekawy, że w tym wieku pamiętam, że odwołali trasę koncertową, która miała się odbyć, a taka była trochę niepewna ze względu chyba na stan zdrowia Keitha Richardsa. No ale w lipcu będzie album Foreign Tongues. Jak dobrze widzę, dokładnie 10 lipca ten album się ukaże, a my już mamy dwa utwory dostępne. Kompozycje Rough and Twisted i In the Stars. Ja wybrałam akurat dzisiaj tę drugą. No i właśnie teraz zachęcam Was do posłuchania właśnie tego utworu. Dla mnie absolutnie największe zaskoczenie ostatnich tygodni, bo się kompletnie nie spodziewałam tego, że oni w ogóle wydają coś nowego. No a utwór oczywiście w starym, dobrym stylu The Rolling Stones. No to jak tego nie zagrać? No powiem szczerze, że to jest jeszcze jedno moje skoncertowe, niespełnione marzenie, żeby zobaczyć Stonesów na żywo. No ale mam wątpliwości, czy ono kiedykolwiek się spełni. No pamiętam, że jak byli ostatnio w Warszawie kilka lat temu, to chyba pokonała mnie ze względu na studencki budżet cena biletu, bo to chyba było około 500, ale to już było parę lat temu. No ale teraz to myślę, że spokojnie i 500 i trochę więcej bym wydała, żeby właśnie ten band zobaczyć. No ale nie wiem, czy cokolwiek z tego będzie. No, z reguły nowa płyta w wielu przypadkach wygląda jak nowa trasa koncertowa. No ale zobaczymy. Na razie nic na temat trasy koncertowej nie wiadomo, a my słuchamy In the Stars.

The Rolling Stones, In The Stars, no to ich jeden z dwóch najnowszych utworów, które opublikowali w tym tygodniu. Płyta, tak jak już mówiłam, 10 lipca i już się jej w całości nie mogę doczekać i mam nadzieję, że wy też. No a teraz zaczynam o opowieści o tym, że w najbliższym zasadzie, no mogę powiedzieć weekend, no to mamy weekend, w Polsce mamy weekend z Beefheart, 2 koncerty, Zabrze, Wrocław. No i ona też właśnie w ten poniedziałek rozpoczęła trasę koncertową w Rzymie. Dzisiaj gra w Padwie, no a później przyjeżdża właśnie na sobotę do Zabrze i na poniedziałek do Wrocławia. Później kontynuuje trasę chyba w Anglii, w Czechach też będzie w Belgii. Akurat nie ma Holandii, będzie chyba też trochę w Niemczech, wiem, że też będzie w Luksemburgu. No i dzisiaj na swoich social mediach zapytała polskich fanów, co by chcieli usłyszeć na żywo, więc jak ktoś się wybiera na któryś z tych koncertów, no to może napisać w komentarzu. Czy Bef spełni życzenia? Nie wiem. Już widziałam w komentarzach, że ktoś napisał Am I The One, no ale powiem szczerze, że tu tego utworu się bym najmniej spodziewała, bo naprawdę to jest tak rzadko grana kompozycja. W zasadzie ja nie pamiętam, pamiętam chyba dokładnie jeden koncert przez ostatnie 11 lat, w którym ona zagrała właśnie ten utwór. No ale zobaczymy, może wróci do niego, bo pamiętam, że w Rzymie to wróciło sporo utworów, których wiele lat nie grała, między innymi Sick Lifts You Up. No a my posłuchamy dzisiaj na koniec audycji Don't Call The Police, a przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji za tydzień. No i po prostu do usłyszenia.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń.
1: I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. I ja wciąż nie mogę zamilknąć, nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. I ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Za okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenisz, statystyka, kalisz, tenisz, statystyka, kalisz, tenisz, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spryfixa, parnomixa, paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.
2: Miau.
3: Radioaktywne.
4: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: tej miłości. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: będziesz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

things to prove.

Love is everywhere.

0: 2.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

much. Just liking me.

happens every night. Present company, excluded every time.

all expect the worst. It works just like a knee. Present

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

fart in the water, you're fixing the world. What's in the water?